Bogem novi kajmit i majrvat vjerki deroše, a mrunč lazurcovic je zgodne mon.